0: like dogs a lot. I think they are all characters. Because if you have the small one, they have sometimes they have strange teeth. Some of them are. Oh, actually, maybe that's how you do a dog.
1: So
2: my favorite show in the National Theater was this dance.
3: Do you
2: dance
3: it?
4: Levet boys,
2: the
4: yeah,
2: my
4: yoga.
3: Do tego, że pan jest Polakiem.
1: Come closer and listen to me.
0: Oh yeah, I saw that.
1: Anyone can perform him.
0: Veronique, that's from Veronique.
1: And the part from
0: you. Yeah, yeah, yeah. Always, always, always. And then throw it in the back.
5: Dziękuję panu za krótko.
4: Dziękuję pana w telewizji. Ciągle pan rozmawia z płotami. Kurwa, pan
5: nie
4: jest
5: więcej do widzenia.
4: Pan jest panem papieżem. Dajcie! Cztery błazy, ja pana jest biocha. Czy jest
0: ujowa?
4: Dobry
0: pytanie.
4: Dlatego, pan jest Polakiem.
5: Ale to właściwie nie ma znaczenia, bo pan jest tylko debilem i jest Polakiem. Czemu panu przyszedł, że jest Polakiem?
4: Nic.
5: Nigdy nie widzę.